Zdanie lekko myślisz. Jo. Jo, karton albo lek. Ja taki porcelan. Cebulę ryba, cebulka ma. Tapety parmezan. Pięć kilo leraku, lemon chipsy, Calvin Klein. Tak, poznaję to wyniszcie z tym.

skończy świat no fotelu, a serce twi se stane rambo, neś usneś w jedną z fotelu. Sny ty są niekdy hrozně krátký, jo, to se může taky stát.